0: Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio.
1: Anxoshwa inkosi uJesu emnqamlazweni. Beka umqondo wakho